Sonteny ko aminao. Ngamo voatery ho faly aminareo, ho faly aminao, ireo olona mifanerasera aminao, miara-miasa, miara-mirevy aminao, miara-misakafo, na mifaninina miara-mivavaka aminao. Tsy voatery ho faly aminao io. Enao e.

Ani tu bonifika bana Na oranga trufavara cha Masuandro mitara cha Fambola